Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: To Radio Dimash.
1: Oh, no, it's yours.

0: ماست. آقایان
1: بارك الله.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: You look so beautiful today. Once you said, white is your favorite color, because it's the color of a wedding gown.
2: I dreamed about you. In my dream, you're a superhero. Forever guarding my room.

0: 平君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截坚固城墙，一声废墟黑夜漫长，多少颤栗何时才能盼来晨曦？

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

México Azul. Are you ready? Show me.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Que je vis, que je meurs. Que je ris, que je pleure.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

аялдар жоқ па мекені? Амалым не? Қайран

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截坚固城墙，已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

그대를 가시네.

0: 平君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截坚固城墙，一声废墟黑夜漫长，多少颤栗何时才能盼来晨曦？
2: 谁知

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

兄弟们。

0: Tu Radio Dimash.
1: Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
2: Kazachskie opowieści.
3: Kazach Engmilir.

0: Gdy Mahomet miał 35 lat, miało miejsce następujące zdarzenie. Kurajszyci postanowili odnowić zniszczone mury Kaaby. W drodze losowania ustalono, który ród rozbierze poszczególne części budowli. Nagle podczas prac pojawił się ogromny smok. Ludzie przestraszyli się i zaczęli uciekać. Tylko Mahomet pozostał niewzruszony. Wtedy z nieba nadleciał ogromny ptak o niezwykłej sile, przypominający orła i pawia. Był to Simurg. Porwał smoka za kark i odleciał z nim. Przerażeni ludzie zapytali Mahometa o znaczenie tego wydarzenia. Odpowiedział: jeśli mam to wyjaśnić, jest to znak pomyślnego dzieła opartego na jedności. Smok symbolizuje niezgodę, która grozi pożarciem nas wszystkich. Jego usunięcie spośród nas oznacza, że nadchodzą dni zgody i pokoju. Prace wznowiono. W tym czasie wydarzyło się jeszcze coś niezwykłego. Ludzie o czystych sercach bez trudu nosili cegły Kaaby. Natomiast ci, którzy skrywali w sercach złość i niechęć, nie byli w stanie rozbijać cegieł. Męczyli się przy najmniejszym wysiłku i oblewali potem. Wtedy ludzie szczerzy i dobrzy przyszli im z pomocą. Gdy przyszła pora ponownego wznoszenia murów, zaczęto przygotowywać glinę. Mahomet energicznie włączył się do pracy. Chcąc wejść w błoto, podwinął nogawki aż do kolan. Nagle poczuł silny uścisk na swoim przedramieniu. Był to anioł Gabriel. O Mahomecie, opuść nogawki. Bóg zabronił ci chodzić nago. Niech nawet twoje łydki nie będą odsłonięte, powiedział stanowczym głosem. Mahomet natychmiast opuścił nogawki. W końcu nadszedł moment umieszczenia Hadżar al-Asfat, czyli czarnego kamienia, na przeznaczone miejsce. Zwykle tylko przywódcy najbardziej szanowanych rodów Mekki mieli zaszczyt dotykać tego kamienia. Tym razem jednak wybuchł spór. Każdy wychwalał swoich przodków i domagał się tego zaszczytu dla własnego rodu. Kłótnia stawała się coraz poważniejsza i groziła przerodzeniem się w otwartą wrogość. Wtedy pewien Kurajszyta imieniem Walid powiedział: niech pierwsza osoba, która wejdzie przez bramę Banu Szajba, wyda rozstrzygnięcie. Wszyscy się mu podporządkujemy. Zgodzili się na tę propozycję. Pierwszym człowiekiem, który wszedł przez bramę, był Mahomet. Na jego widok zawołali: nie ma człowieka bardziej sprawiedliwego od Mahometa. Niech on zdecyduje. Mahomet zdjął swój płaszcz i rozłożył go na ziemi. Następnie położono na nim czarny kamień. Wtedy powiedział: niech z każdego rodu wyjdzie po jednym człowieku. Każdy z was chwyci za jeden róg płaszcza. W ten sposób wszyscy będziemy uczestniczyć w niesieniu kamienia. Rozwiązanie spodobało się wszystkim. Przedstawiciele rodów podnieśli płaszcz i wspólnie zanieśli kamień do Kaaby. Kiedy wtedy przyszło do umieszczenia go na właściwym miejscu, powiedzieli: o Mahomecie, to ty rozstrzygnąłeś spór. Umieść więc również kamień na jego miejscu. Zgadzamy się na to. Mahomet własnoręcznie podniósł Hadżar al-Asfat i umieścił go w przeznaczonym dla niego miejscu. Wkrótce mury Domu Bożego zostały całkowicie odbudowane. Uczeni badający życie Mahometa od dawna spierają się o to, czy umiał czytać i pisać. Jedni twierdzą, że musiał posiadać taką umiejętność, skoro zajmował się handlem. Inni wskazują, że nie istnieją wiarygodne źródła potwierdzające, iż pobierał naukę czytania i pisania. Co więcej, nawet po umocnieniu się islamu Mahomet zazwyczaj nie pisał listów własnoręcznie. Najczęściej dyktował je alemu lub innym piśmiennym sekretarzom. Dla muzułmanów fakt, że prorok był niepiśmienny, ma ogromne znaczenie, ponieważ stanowi jeden z dowodów jego autentycznego posłannictwa. Przykładowo chrześcijanie, chcąc potwierdzić wyjątkowość Jezusa, podkreślają, że narodził się z czystej dziewicy. Ma to znaczenie symboliczne. Podobnie w islamie uważa się, że prosty człowiek powinien sam głosić słowa Boga.
1: Kazachskie opowieści.
2: Kazach Engmilir.
0: Dziękuję za wysłuchanie audycji. Audycję przygotowała Teresa Konkol, dźwięk zrealizował Zbigniew Kurzyński. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
3: Kazachskie opowieści.
2: Kazach Engmilir.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

love you. Kirime, tagada, tagada, tagada, tagada. Rahmet.

0: 领军墨化封豪史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勒半起坚固城墙，已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: You look so beautiful today. Once you said, white is your favorite color. Because it's the color of a wedding gown.
2: I dreamed about you. In my dream, you're a superhero. Forever, guarding my world.

I paid my dues time after time. Have been my sentence

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勒半截，坚固城墙已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

Ah!

Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: To Radio Dimash.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截坚固城墙，已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
0: 谁

0: to Radio Dimash.
1: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
2: Z radiowej biblioteki.

Drodzy słuchacze Radia Dimasz, do wysłuchania książki w ramach cyklu z Radiowej Biblioteki zaprasza Was Lucyna Klimek. Dzisiaj będę czytać fragmenty książki pod tytułem Adolf Januszkiewicz – Listy z Syberii. Wyboru listów, ich opracowania i przypisów dokonała Halina Geber. Książka została wydana przez wydawnictwo Czytelnik w 2003 roku. Dzisiaj posłuchamy listów Adolfa z Niżnego Tagilska z drugiej połowy 1853 roku. Rok ten był naznaczony oczekiwaniem, nadzieją, że wstawiennictwa odniosą skutek i pozwoli to na powrót do ojczyzny. Posłuchajmy, jak wyglądało życie Adolfa Januszkiewicza w owym czasie. –

List do matki z 5 czerwca 1853 roku, Niżnie Tagilsk. Oglądając ze wszech stron moje smutne położenie, myślę, jakby je zabezpieczyć od pogorszenia się. I w tym celu zanoszę prośbę do najdroższej mamy. Trzeba wam wiedzieć, że osobą mającą wielki wpływ na zarząd niżnie-tagilskich zawodów jest pani Aurora Karamzin, która pierwej była za Pawłem Demidowem i jest matką małoletniego jego syna Pawła, dziedzica połowy majątku. Wysoko ceniła ona świętej pamięci pana Antoniego i jak widać z pierwszej jej odezwy do tutejszej administracji, szczerze go żałuje. Bardzo więc mogłoby mi to posłużyć, gdyby kochana mama napisała stosowny list do niej, prosząc o względy i opiekę dla nieszczęśliwego syna swojego, który skutkiem łaskawego wstawienia się za nim hrabiego Anatola przeniesiony tutaj. Winien był 30-letniej przyjaźni świętej pamięci Kożuchowskiego zapewnienie sobie skromnej, ale najodpowiedniejszej życzeniom posady, a dziś trwoży się o to, żeby nie widział się zmuszonym do wyboru innych zatrudnień przeciwnych jego stanowi zdrowia i usposobieniom. Po tej prośbie może nastąpić druga o przyłożenie się do starań celem mego powrotu na łono rodziny. List taki 70-letniej matki nie zdziwi pani Karamzin. Owszem, będzie pewno przyjęty wyrozumiale, bo ona sama jest matką, a przy tym, jak wszyscy mię zapewniają, ma to być niezmiernie zacna i dobra osoba.

List do brata Januarego z 18 czerwca 1853 roku. W dzień świętego Antoniego, 13 czerwca, wyprawiono zwłoki świętej pamięci Kożuchowskiego w podróż wodą do Petersburga. Jeździłem za nim aż do przystani na rzece Czusowej. Przy tej okoliczności, tak bolesnej dla mego serca, pierwszy raz po tylu latach zwiedziłem Europę, albowiem byłem przeszło 50 wiorst za słupem, na którym napisano po rosyjsku grzbiet Uralu, a wyżej wielkimi literami z jednej strony Azja, z drugiej zaś Europa. Spojrzawszy z tego punktu na zachodnią stronę gór, zdjąłem czapkę i nie bez ściśnienia serca powitałem część świata, w której się urodziłem, a której tak dawno nie widziałem. Całej podróży miałem wiorst 86 i ciągle jechałem po ziemi Demidowów, pomijając liczne, różnego nazwiska ich zakłady, położone zwykle nad wielkimi stawami. Miejscowość wszędzie cudowna. Droga tylko najniegodziwsza przez góry porosłe bez przerwy sosnowym, jodłowym i modrzewiowym lasem. Napatrzyłem się na bogactwa z wnętrza ziemi, ale nie ujrzałem nigdzie ani źdźbła zboża i oko moje nie ucieszyło się upragnionym widokiem żyta lub pszeniczki, który dla mnie milszy byłby od widoku kruszca, choćby przez samo to, że chleb jest darem Bożym, nie kuszącym tak do złego jak kruszec.

list do matki z 13 lipca 1853 roku, Niżnie Tagilsk. Rzeczy stanęły na tym, że nim mi Bóg pozwoli opuścić góry Uralu, będę tu bibliotekarzem z pensją 400 rubli srebrnych i inspektorem ogrodu jako miłośnik flory, która niestety w tutejszym klimacie potrzebuje wielkiej pieczołowitości. W tych dniach były okropne upały, dochodzące do 42 stopni, a teraz pachnie już jesienią. Za dni kilkanaście spodziewamy się tu pana Karamzina, którego obecność, jak mogę mniemać, jeszcze bardziej umocni moje położenie, na czas, daj Boże, jak najkrótszy.

List do matki i brata Januarego z 26 lipca 1853 roku, Niżnie, Tagilsk. Nie dość, że jestem bibliotekarzem i samowładcą ogrodowym, ale przyszło mi jeszcze zostać astronomem. Pan Le Play powziął takie o mnie wyobrażenie, że wszystko umiem i wszystko mogę. Kilka dni temu zapytał mnie w sposób nieprzypuszczający odpowiedzi odmownej, czy nie chciałbym zająć się obserwacjami meteorologicznymi i wziąć pod swoją opiekę termometry, barometry, hydrometry i tym podobne instrumenty. Jakkolwiek ta gałąź nauk mało mi jest znaną, musiałem zgodzić się na propozycję, gdy mi zaręczył, że nie wymaga szczególnej mądrości i że niepodobna, abym został tylko bibliotekarzem, gdy sama biblioteka ma się dopiero stworzyć, czyli założyć. A gdy jesień, która już nie za górami, każe mi zamknąć ogród, zostanę bez zatrudnienia. To wszystko wziąwszy na uwagę, rzekłem, niech i tak będzie. Dla spokojności mamy, wyobrażającej sobie zawsze, że się zabijam trudami, dodaję, iż do ogrodu mam tylko kilkadziesiąt kroków i chodzę przez ogródek mojego gospodarza, a obserwatorium leży prawie obok mojej kwatery. W dalszym ciągu uspokojeń donoszę, że z mojej striapki jestem bardzo kontent, chociaż, jak to mówią, prochu nie wymyśli i gotuje jeść ad sobie. Byłem tylko w kłopocie, przewidując, iż na jakieś parę tygodni zostawi mnie bez usługi, ponieważ miała wkrótce obdarzyć swego męża potomkiem. Aż i to odbyło się jakoś w mgnieniu oka. W sobotę, pomywszy naczynia po obiedzie, o 7 wieczorem powiła córkę, a w poniedziałek, kiedym się ani spodziewał, ani wiedział, zgotowała mi jak zwykle obiad. Gdy mi ją łajał za to, odpowiedziała: niczywo, barin. Życzę kochanym moim bratowym, żeby one w podobnych okolicznościach mogły mówić: nic to nie znaczy. Pan Le Play około 20 sierpnia wyjeżdża stąd i przez Petersburg wraca do Paryża. Tymczasem robią się przygotowania na okazałe przyjęcie pana Karamzina, którego przybycie tutaj ma wywrzeć wpływ stanowczy na wszystkich i wszystko. Od jego przyjazdu będzie się liczyła nowa era rządów Niżnie-Tagilska. Zjawi się w nim bowiem jako główny reprezentant rodziny Demidowów. Można więc sobie wyobrazić, jak tu każdy wygląda chwili, w której goniec z Permu doniesie, że powóz jego stanął już nad brzegami Kamy, a zatem wkrótce ujrzymy go nad Tagiłem.

List do matki z 2 sierpnia 1853 roku, Niżnie Tagilsk. List dzisiejszy napełnię samymi radosnymi nowinami. I tak naprzód mam przyjemność donieść, że wszystkie ostatnie od was nowiny tak dla mnie miłe doszły mię rychło i razem. Żal mi tylko nóżek mamy, które jej nie służą jak dawniej. Ale cóż tu począć przeciw niezbędnym następstwom lat i tylu cierpień doznanych w życiu? Ja młodszy, a musiałem zarzucić polowanie, gdyż nie mogłem już w ostatnich czasach chodzić 18 godzin z rzędu po zaroślach i błotach, jak to bywało w Iszymie. Wczoraj spotkała mnie także wielka przyjemność. Eugenia pisze, że 7 lipca Pan Bóg dał jej córeczkę, która będzie nosiła imiona Marii, Tekli, Leonilli. Ostatnie z tych imion nie wiem już na czyją pamiątkę. Matka, dziecię i uszczęśliwiony ojciec są w jak najlepszym zdrowiu. Jakby na dopełnienie tych wszystkich radości przybył do nas od dawna oczekiwany Pan Karamzin. Oświadczył tak od Demidowa, jak od siebie protekcją, a co większa, tyle w moje serce wlał nadziei, iż zdaje mi się, że już lecę po dziachelniańskim trakcie. Kilka słów jego przemieniły mnie zupełnie. Innym już nawet okiem patrzę na Niżnie Tagilsk, który dotąd tak szkodliwie wpływał na moje zdrowie. Pani Karamzin odebrała listy od mamy i niezwłocznie przesłała jej odpowiedź. Mówił mi o tym pan Benoit, użyty do wyprawienia listu, który jeśli zaginął, to chyba przez jaki przypadek. Pan Karamzin przywiózł mi brzytwy angielskie i zaprosił mnie wczoraj na obiad, po którym dość długo mówił ze mną o Omsku i kirgiskim stepie, który tyle miłych pamiątek zostawił w mojej duszy, że jeśli tylko zdrowie pozwoli, mam ochotę wszystkich moich bikmurzów, baraków, kuczuktobuklińców, kyłdynogajów i kisyktanbejów przekazać potomności.

List do brata Januarego z 14 sierpnia 1853 roku, Niżnie, Tagilsk. Lękam się bardzo, by rękawiczki się nie opóźniły i nie przyszły po 17 września, na który to dzień chciałem wystąpić z nimi na wiązanie pani Iwaszkiewiczowej i jej córki Zofii, z którymi tyle lat przepędziłem w Omsku i które tak kocham, jakby należały do najbliższych moich krewnych. Ach, gdybyście wy je znali, co to za dobre i godne kochania istoty i jak mnie one uszczęśliwiają ciągłymi dowodami swego familijnego, że tak powiem, przywiązania.

List do matki i brata Januarego z 18 września 1853 roku, Niżnie, Tagilsk. Ciekaw jestem, czyście sadzili i czy się wam udały moje ogórki chińskie. Tu u mnie doszły arszyna długości i wzbudziły nawet zdziwienie pana Leplay, który tyle dziwnych rzeczy widział na świecie. Mieliśmy niedawno wesele jednego z głównych urzędników tutejszej administracji. Pan Karamzin był tak zwanym posadzonym ojcem, a ja dostałem zaszczyt być szafirem, to jest asystentem czy kawalerem panny młodej i musiałem przez pół godziny podczas ślubu trzymać koronę nad jej głową. Pan ojciec dawał huczny obiad dla nowożeńców, na którym znajdowało się do 70 osób. I ja tam byłem, miód i wino piłem, po brodzie ciekło, w gębie nie miałem. Co rzeczywiście mogę powiedzieć, bo chociaż 12 toastów spełniono szampanem, ja tak zręcznie umiałem manewrować, że tylko 3 kieliszki wypiłem.

list z 22 września 1853 roku, Niżnie Tagilsk. Moja najdroższa mamo i kochany bracie, chociaż pisałem do was ostatniej poczty, gdy jednak wczoraj otrzymałem listy wasze z 28 poprzedniego miesiąca wraz z posyłką, która doszła mię w jak najlepszym stanie i za którą raz jeszcze składam najczulsze dzięki braterstwu, korzystając z dnia pocztowego piszę znowu, byście tylko byli spokojni o mnie, który także do własnej spokojności nic bardziej nie potrzebuje, jak częstych listów z Dziechylny, a osobliwie dzisiaj, kiedy zatrważacie mię tak smutnymi klęskami, jakimi są cholera i nieurodzaj. Nieskończenie wdzięczen jestem Maryli za przygotowania na moje przyjęcie. Ach, dałby Bóg tylko, aby nasze życzenia uwieńczył pomyślny skutek, a w ten czas najlepsze będzie przyjęcie, kiedy was wszystkich powitam zdrowych i przycisnę do mego serca. Cieszę się mocno z doniesienia brata o polepszeniu się stanu waszej atmosfery, która tak była hojną w deszcz i niepogodę. Jest przynajmniej nadzieja, że może nie będzie tak wielka strata, jakiej oczekiwał. Szczegóły o pożarze na Libockiej fabryki interesowały tu wiele osób. Napisz, mój bracie, czy był już z niej jaki dochód i czy mają postawić ją na dawnym stopniu. Dnia wczorajszego miałem przyjemność otrzymać list od Gustawa, który dawno już nie pisał do mnie. Dzięki Bogu wyzdrowiał już zupełnie ze swojej febry, co go kilka lat męczyła. Cieszy się 9-letnim synkiem i finanse jego stoją na bardzo świetnej stopie. Żeby wam dać wyobrażenie owego biednego poety, którego widzieliście wracającego z Syberii z większym workiem rymów niż groszy, czytajcie, co pisze na końcu swego listu. Jeszcze jedno, drogi Adolfie. Czas płynie. Z postępującym wiekiem potrzeba więcej wygody. Ubywają ci, na których pomoc liczyć było można. Słowem, wszystko się zmienia. Może i twoje fundusze znacznemu zmniejszeniu uległy. Ja dziś pod względem finansowym w bardzo korzystnym jestem położeniu. Mam więcej niż mi potrzeba. Nie widzę żadnej potrzeby, aby powiększać już i tak bardzo znaczny majątek. Jedyną więc moją rozkoszą być może, gdy mogę być pomocą lub zrobić jaką dogodność moim przyjaciołom. Liczę więc na to, mój drogi, że uważając mnie jak brata, jak najszczerszego swego przyjaciela, odrzucisz wszelkie skrupuły i wprost mi napiszesz, co ci potrzeba. Choćby 1000 rubli srebrem, te w każdej chwili możesz mieć sobie nadesłane. Co wy na to? Jak trzymacie o moim przyjacielu i o niżej na podpisie wyrażonym, który na taką przyjaźń zasłużył? Może powiecie, wart pałac paca, a pac pałaca. Cóżkolwiek bądź, list ten niezmiernie mię uszczęśliwił, bo słodka rzecz odebrać podobny dowód przyjaźni i pamięci serca za okazywane mu z mojej strony przysługi, kiedy ja, również jak on wygnaniec, w lepszym wszakże byłem od niego położeniu. Odpisałem mu dzisiaj jak przystało i podziękowałem z głębi serca, zapewniając go, że mię bynajmniej nie zadziwił swoim postępkiem, jako zgodnym zupełnie z jego szlachetnym zawsze sposobem myślenia i czucia. Poleca się on waszej pamięci i prosi uwiadomić, jak się macie. Żegnam was i proszę Boga, by mamę i całą moją drogą rodzinę zachował w dobrym zdrowiu. Uściskam was wszystkich. Przywiązany Adolf.

List z 7 października 1853 roku, Niżnie, Tagilsk. Od 2 października mamy już zupełną zimę z należytym śniegiem i mrozem. Dałby Bóg, aby jak spodziewam się i przeczuwam, była ostatnią dla mnie w Syberii. Przy najpomyślniejszych jednak spełnieniach nadziei niepodobna, abym się jeszcze nie doczekał tutaj nowego roku.

list z 25 października 1853 roku, Niżnie Tagilsk. Wdzięczen jestem mojej kochanej bratowej, że na moje przyjęcie gotuje już kątek w Dziachylnie. Ale niech tylko ten kątek nie będzie taki, jaki widziałem we śnie. Wyobraźcie sobie, śni mi się, że lecę, przylatuję do was. Maryla wybiega na moje spotkanie, płacze z radości, a dziatwa jej, wszystka w jakichś czekoladowych sukienkach. Opada stryjaszka, czepia się na nim, ale taka zasmolona i zanurzana, że matka musiała kazać jakiejś anieli, zapewne niańce, zabrać ich i obmyć. Sama zaś chwyta mnie i prowadzi. Zgadnijcie dokąd. Oto wprost do kuchni, gdzie wskazuje mi za łóżko jakiś herlawy zydel. Musiało mi być nader twardo na tym tapczanie, kiedy pomimo strudzeń tak długiej podróży zbudziłem się natychmiast. Będziecie się śmiali z tego snu, jak i ja się śmiałem, chociaż zostawił przy tym na mnie jakieś nieprzyjemne wrażenie. Zapytuje mama, czy wieść o kręcących się i gadających stołach doszła do moich uszu. Mnie się zdaje, że ta wieść, znana nam od kilku miesięcy na Uralu, musiała już dotąd sięgnąć Kamczatki, jak wszystko, co jest dziwnym, nadzwyczajnym. Lecz, że nasze stoły, zapewne głupsze od europejskich, nie tylko nie gadają, ale nawet i obracać się nie chcą, nie mogę więc osobiście być żadnym sędzią w tej rzeczy. Musi jednak być w tym coś prawdziwego, kiedy tak uczony, jak nieuczony świat zajmuje się tym przedmiotem. Niepodobna przypuścić, aby przy każdym doświadczeniu, w jakimkolwiek gronie robionym, znajdował się zawsze figlarz usiłujący i zdolny wszystkich oszukać. Zresztą, czyż nie ma, jak Szekspir powiedział, cudów na niebie i ziemi, o których ani się śniło filozofom? Ja tylko ciekawy jestem, co się stanie z naszym starym przysłowiem głupi jak stołowe nogi, jeżeli przyjdzie do tego, że owe nogi będą dawały rozumniejsze odpowiedzi niż najmędrsze głowy ludzi uczonych. Wasza nóżka stołowa niezmiernie mądra, gniewam się tylko na nią, że mi zakreśla jeszcze tak długi termin pobytu w tych stronach, 5 miesięcy bowiem, to znaczy całą zimę. Ach, żeby ona wiedziała, jak to przykro marznąć i nie mieć nawet przyjemności ogrzać się w ciepłej kwaterze.

List z 14 listopada 1853 roku, Niżnie Tagilsk. Szanowny Andrzej Nikołajewicz Karamzin z Józefatem Piotrowiczem Ochryską, których załączam dokładne adresy, dnia 12 tego miesiąca opuścili Niżnie Tagilsk. Pan Karamzin, żegnając mię, kazał kłaniać się mamie i zapewnić ją, że nie przestanie dokładać najusilniejszych starań, aby się spełniło nasze wspólne życzenie.

List z 28 listopada 1853 roku, Niżnie Tagilsk. Kochane bracie, toż to musi być zła droga, kiedy listy wasze z 31 poprzedniego miesiąca doszły rąk moich dopiero z ostatnią pocztą. Bojąc się więc, żeby i moja na nie odpowiedź nie przyszła w końcu grudnia i nie spóźniła się z powinszowaniem świąt Bożego Narodzenia, a może i Nowego Roku, posyłam je teraz wraz z 1000 życzeń, którymi moje serce dla was przejęte i proszę, abyście te życzenia wynurzyli całej naszej rodzinie. Przykro mi bardzo było wyczytać wiadomość, że zdrowie kochanej mamy i twoje, mój bracie, w nie nader pożądanym stanie, pomimo pięknej i suchej jesieni, jaką się cieszycie. Zosia także, chociaż chwali się, że doznała wielkiej ulgi od wód druskienickich, pisze mi jednak, że połowa choroby leży na głowie. Skąd się u biedaczki wziął ten kołtun, którego, jak mi się zdaje, nikt nie doświadczał w całej naszej familii i kiedy, dzięki Bogu, nie mieszka w pośród błot Polesia, w ojczyźnie tej ciężkiej choroby? Wszakże nie musi być i u nich bardzo sucha kraina, gdy Zosia w każdym swoim liście wspomina o olbrzymich, hydraulicznych pracach Kazimierza, który ciągle rżnie rowy i kanały, także szyrwinty jego wyglądać muszą jak rzeszoto. Ależ za to, co tam za urodzaje, niech się Egipt schowa. Zmiłuj się i donieś mi, mój January, jak są rzeczy w istocie i czy ta hydraulika naszego poczciwego Kazimierza nie jest tylko jaką egzageracją książkowej agronomii i czy zamiast osuszania błot nie osusza bez pożytku kieszeni gospodarza. Odebrałem z poczty dowód troskliwej pamięci o mnie pana Karamzina, który kazał mię uwiadomić, że nic nie zaniecha w rzeczy polepszenia mego losu. Iwaszkiewiczowie bardzo wdzięczni za pamięć i najczulej was pozdrawiają, a moja Zosia prosi ucałować rączki mamy i podziękować bratu za jego przychylność dla niej. Pisząc do Gustawa, będę się kłaniał od was. Właśnie z następną pocztą list mój wyprawię, gdyż 1 stycznia jego imieniny. On nic nowego nie drukował w tym czasie. Pisze tylko, że chce puścić w świat dalszy ciąg swych stepów i jak go wyda, przyszle mi natychmiast. O tej nowej pracy tak się wyraża. Znasz część 1, w drugiej jest Azja z kolosalną swoją przyrodą i z całą swoją kosmogonią, w trzeciej bajga kirgiska, owa uroczystość stepowa, którą tak pięknie w jednym ze swoich listów opisałeś, którą żywcem przeniosłem do mego poematu, a którą, jeśliś skomponował, to już nie moja wina. Najpierwszy egzemplarz tobie poświęcę, bo się w znacznej części do niego przyłożyłeś. Ja mu zaś napisałem, że mu to wszystko nie pomoże i jeśli po przeczytaniu znajdę coś nie w duchu zwyczajów moich kochanych Kirgizów, natychmiast wypalę straszną krytykę i dowiodę poecie, że nie ma ani wyobrażenia o tym narodzie i jego poezji. Moi najdrożsi, życzę wam co najwięcej zdrowia i spełnienia naszych wspólnych nadziei. Przywiązany syn i brat Adolf.

List do matki i brata Januarego z 24 grudnia 1853 roku, Niżnie Tagilsk. Pan Józefat mi donosi, że 4 grudnia stanęli w stolicy i w 5 dni potem pan Karamzin począł robić kroki w moim interesie. Nie przedsiębierzcie więc żadnych zabiegów z waszej strony, żeby się nie skrzyżowały z jego staraniami, aż chyba Ochrysko lub ja powiemy wam, co uczynić należy. Cierpliwość, ufność, nadzieja.

I na tym kończymy na dziś. Serdecznie zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji z cyklu z Radiowej Biblioteki. Wysłuchamy kolejnych listów napisanych przez Adolfa Januszkiewicza, obrazujących jego życie na zesłaniu na Syberii w pierwszej połowie XIX wieku. Audycję przygotowała Barbara Kędys i listy czytała Lucyna Klimek, a zrealizował Zbigniew Kurzyński. Bądźcie z nami. Do usłyszenia.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 你给的吻。
1: Tú eres mi Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Que je vis, que je meurs. Que je ris, que je pleure.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: To Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 领军墨化封侯史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勒半截，坚固城墙已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来这

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi.
1: Historia jednej piosenki w Radio Dimash.
2: One Song Story. Historia одной песни.

Drodzy słuchacze, w audycji Historia jednej piosenki w Radio Dimasz wita Was Wiola Kamińska. Dzisiaj chciałabym zaprezentować Wam kolejny utwór w tym cyklu audycji. To Omir, po kazachsku Ömer, czyli życie. Utwór wyjątkowy, bo ukazał się dokładnie w dniu 29 urodzin Dimasza Kudaibergena i opowiada o jego życiu i twórczej podróży od samego początku do momentu, zanim stał się uznanym artystą. Zanim jednak zaczniemy, chciałabym przypomnieć o możliwości wsparcia naszego radia w systemie Patronite. Szczegółowe informacje o wszystkich formach wsparcia możecie przeczytać na stronie www.radiodimasz.pl. Ponieważ utrzymujemy się z dobrowolnych wpłat i darowizn, będziemy wdzięczni za każdą kwotę. Nawet najmniejsza wpłata wiele dla nas znaczy, bo dzięki temu rozwijamy się dla Was, naszych najlepszych słuchaczy. A teraz zaczynamy!

Dzień urodzin to taki dzień, w którym jest szczególne miejsce na refleksję. Zdajemy sobie sprawę, że oto kolejny rok naszego życia pozostał za nami, niczym skiba żyznej gleby odłożona pługiem przez oracza. Coś się zakończyło, coś się rozpoczyna, ale to wszystko stanowi nieustannie trwający ciąg. Mamy jakieś spostrzeżenia, wyciągamy wnioski na przyszłość, z czegoś rezygnujemy, a coś postanawiamy. Ile już za nami, to wiemy. Ile przed nami, jest dla nas tajemnicą. Przyszłość w dużej mierze bazuje na tym, co nas dotychczas ukonstytuowało. Pojawiają się retrospekcje i próby podsumowania tego, co stało się naszym udziałem. 24 maj 2023 rok to dzień 29 urodzin Dimasza. Z tej okazji na jego kanale YouTube pojawił się nowy utwór. Wszyscy oczekiwaliśmy z zainteresowaniem na obiecaną nowość. Rozbrzmiały pierwsze dźwięki i zobaczyliśmy pierwszy obraz. Dimasz jako dziecko, potem nastolatek, konkursy muzyczne, pierwsze występy, potem zwycięstwa, program I'm Singer, spotkania ze znanymi osobistościami, odbieranie nagród i gratulacji, własne koncerty i spotkania z fanami na lotniskach. Dźwięki utworu zabrały nas w nostalgiczną podróż i uruchomiły pokłady sentymentu. Na początku trochę z zaskoczeniem fani przyjęli ten urodzinowy prezent. Chyba nie wszyscy byliśmy gotowi na taką retrospekcję. Pojawiły się głosy, że wygląda to tak, jakby Dimasz z nami się żegnał, jakby to, co chciało nam przekazać, pojawiło się nieco za wcześnie. Ale przecież ufamy naszemu artyście. I to, co nas początkowo zaskoczyło, później utwierdziło w przekonaniu, że Dimasz chciał się z nami podzielić swoimi spostrzeżeniami i przemyśleniami. Bardzo dojrzałymi przemyśleniami. I podążyliśmy za tym, aby dać naszemu idolowi nasze zrozumienie i wsparcie. Tę piosenkę Dimasz zadedykował wszystkim swoim fanom z wdzięczności za całą miłość, zaangażowanie i dobroć, które otrzymał. Jest to jego własna kompozycja z aranżacją Jedilżana Gabybasowa i masteringiem Jerlana Bekczurina. Teledysk został nakręcony w gatunku mode video, czyli w wersji nostalgicznej i sentymentalnej. O Omir Dimasz mówi tak. To utwór, którego melodia i słowa po raz pierwszy wyłoniły się z mojego wewnętrznego świata. Kawałek muzyki z okazji moich urodzin. Dedykuję go wszystkim moim słuchaczom, którzy zachęcali mnie do stawienia czoła zarówno wściekłym falom, jak i szalejącej burzy. Ta praca dotyczy mojego życia. Posłuchajmy więc.

W utworze Omir Dimash ukazał głębokie aspekty ludzkiej egzystencji. Tekst ukazuje różnorodność doświadczeń, emocji i tajemnic, które towarzyszą nam w życiu. W pierwszych wersach Dimash opisuje życie jako następstwo dni. To prosta, ale głęboka prawda. Nasze życie składa się z upływających kolejno chwil, dni, tygodni i lat. To ciągła podróż, w której doświadczamy zarówno radości, jak i smutku. Wspomina też o iluzji, którą życie pozostawia. Czasami widzimy tylko powierzchnię, a nie zawsze rozumiemy pełny obraz. Jednak życie uczy nas, czym jest miłość i jak kochać. To proces, który pozostawia ślady w naszej duszy. W treści utworu pojawia się też pytanie: dlaczego czasami życie pozostawia w nas pustkę? Wielu z nas zadaje sobie je w trudnych chwilach. Ile zagadek kryje się w tym ziemskim bycie? To pytanie o sens istnienia, o nasze miejsce w tym wielkim planie. W refrenie artysta wyraża wdzięczność za życie. To ważne, docenianie każdego dnia, nawet jeśli jest trudny. Przeznaczenie nie powinno nas doprowadzać do łez, ale motywować do działania. Gołąb szczęścia, wznoszący się ku górze, to symbol, obraz nadziei. Czy ma stałe miejsce? To pytanie o naszą wiarę w lepsze jutro. W końcowej części utworu Dimash mówi o tym, co łączy przyjaciół i co ich dzieli. To refleksja na temat relacji międzyludzkich. Życie to wytwór, a my sami kształtujemy jego bieg. Omir to piękny utwór, który pobudza do myślenia. To przypomnienie, aby doceniać każdy dzień i szukać sensu w naszej egzystencji. Ponad pół roku po premierze, 11 lutego 2024 roku, na kanale YouTube pojawiła się wersja nagrana w studio na żywo. Dimashowi towarzyszył młodszy brat Abil Mansur, który wzbogacił aranżację akompaniamentem gitary. I tego właśnie wykonania teraz posłuchamy.

Utwór Omir został przez Dimasza wykonany jak dotąd tylko dwukrotnie. Obydwa wykonania zostały tutaj przedstawione. Jak prawie każdy utwór, tak i ten doczekał się coverów. Nie ma ich jednak zbyt wiele. Może to ze względu na specyfikę utworu, bardzo osobistą i emocjonalną. A może zamysł ten dojrzewa jeszcze w sercach wielu potencjalnych wykonawców. Utwór na pewno inspiruje. Na YouTube możemy znaleźć fanowski teledysk, bardzo wyjątkowy, bo prezentujący artystyczne zdolności Dears. Posłuchajmy opisu, jaki został zamieszczony na tym kanale o nazwie Art Love Dimash. Ten artystyczny teledysk jest uhonorowaniem pięknej kompozycji Dimasha, a także jego własnej poezji. Niesamowita ilość 104 rysunków i 10 animacji w bogatej różnorodności stylów ilustruje słowa, które sprawiają, że myślimy o życiu. Nostalgiczne momenty utworu sprawiają, że zastanawiamy się, co robimy z własnym życiem. Co to znaczy żyć, naprawdę żyć? Czy nauczyliśmy się dziś czegoś nowego? Czy zadaliśmy nowe pytania, które mogą doprowadzić nas do nowych odkryć? Czy pracowaliśmy nad sobą? Albo po prostu, czy sprawiliśmy, że ktoś się dziś uśmiechnął? Filmy Art Love Dimash są kompozycją ludzkiej sztuki, tradycyjnych i cyfrowych rysunków i animacji, edytowaną cyfrowo. Zachęcam do obejrzenia w wolnej chwili tego jakże innego, zachwycającego w swej artystycznej formie teledysku. Za chwilę usłyszymy wykonanie Omir w języku hiszpańskim, znalezione na kanale Nestora Di Meia. O samym autorze niewiele informacji udało mi się znaleźć. Utwór zamieszczony bardzo niedawno nie nazbierał jeszcze jakiejś wyjątkowej ilości wyświetleń. Subskrypcji ma nieco ponad 2000. Można by przypuszczać, że to nowy Dir, ale Omir to jedyny utwór Dimasha na tym kanale. Mimo braku punktu zaczepienia postanowiłam jednak zaprezentować to wykonanie, ponieważ przebija z niego jakaś wyjątkowa emocjonalność. Język hiszpański oddaje niezwykłą miękkość brzmienia i przekazu, gdy jest mowa o vida, czyli życiu. Wykonawca śpiewa bardzo delikatnie, do własnego akompaniamentu, na klawiszach i gitarze. Posłuchajmy.

trzeba przyznać, że piękne jest to, że Dimash tak mocno inspiruje swoich słuchaczy. Chyba wszyscy zasłuchaliśmy się w to wykonanie. Kolejną okazję do usłyszenia tego utworu mieli uczestnicy preparty przed koncertem w Stambule. Był to koncert jubileuszowy i odbył się dokładnie w dniu 30. urodzin Dimasha. 24 maja 2024 roku. Zgromadzonym uczestnikom spotkania został wyświetlony teledysk utworu Omir. Media społecznościowe obiegło wówczas krótkie wideo, na którym mama Dimasha, Sweta, ociera ukradkiem łzy. Bardzo dobrze rozumiemy, jakie emocje musiały pojawiać się wtedy w jej sercu. Powoli zbliżamy się do końca audycji. Jako ostatnie w dniu dzisiejszym pojawi się wykonanie instrumentalne. To Omir w aranżacji i wykonaniu Olgi Popowej. To rosyjska pianistka, która gra covery, tworzy tutoriale i wersje karaoke piosenek. I jak sama mówi, teraz są to tylko utwory Dimasha, ale w przyszłości planuje covery wielu piosenek, także innych wokalistów. Planuje też zamieszczać na swoich kanałach lekcje gry na pianinie dla początkujących, ponieważ jest nauczycielem fortepianu. Na jej kanale możemy znaleźć wiele piano coverów i tutoriali do wielu utworów Dimasha. Olga Popowa stworzyła teledysk The Story of My Life, zainspirowana omawianym dziś Omir. Został przedstawiony dokładnie w takim samym charakterze. Najpierw wczesne lata dziecięce, zabawy z rodzicami, potem dorastanie, nauka gry na fortepianie. Aż do obecnych chwil, kiedy w jakimś sensie dokonuje retrospekcji i podsumowania tego, co dotąd w życiu się wydarzyło. Posłuchajmy wersji instrumentalnej.

0: Kończąc dzisiejszą audycję, pozostawię Was, drodzy słuchacze, z pewną refleksją. Niech to będą słowa Alberta Einsteina, który powiedział: są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem. Druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko. Dziękuję serdecznie za Waszą obecność. To już wszystko na dziś. Powtórek dzisiejszej audycji Historia jednej piosenki możecie posłuchać już za parę godzin. Dzisiaj o północy i jeszcze raz w piątek o 22, w niedzielę o 21, w poniedziałek o 4 rano i we wtorek o godzinie 10. Potem od kolejnego czwartku o 21 zaczyna się ponownie cykl tych powtórek. Za 2 tygodnie w czwartek o 21 zapraszamy na prezentację nowej piosenki w serii audycji Historia jednej piosenki. Piszcie do nas i komentujcie na stronie radia oraz obserwujcie nasze konta na fanklubowym Facebooku, Instagramie oraz TikToku. Materiały do dzisiejszej audycji dostarczyły Alicja Szczygieł, Iwona Kulczycka, Katarzyna Struczewska i Barbara Kendys. Audycję przygotowała i prowadziła Wiola Kamińska. Wydała Barbara Kendys, a zrealizował Zbigniew Kurzyński. Bądźcie z nami. Do usłyszenia.
1: Historia jednej piosenki w Radio Dimash.
2: One Song Story. Historia jednej piosenki.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勒半截，坚固城墙已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？谁掌

A 4 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Drodzy słuchacze, w audycji Historia jednej piosenki w Radio Dimasz wita Was Wiola Kamińska. Dzisiaj chciałabym zaprezentować Wam kolejny utwór w tym cyklu audycji. To Omir, po kazachsku Ömer, czyli życie. Utwór wyjątkowy, bo ukazał się dokładnie w dniu 29 urodzin Dimasza Kudaibergena i opowiada o jego życiu i twórczej podróży od samego początku do momentu, zanim stał się uznanym artystą. Zanim jednak zaczniemy, chciałabym przypomnieć o możliwości wsparcia naszego radia w systemie Patronite. Szczegółowe informacje o wszystkich formach wsparcia możecie przeczytać na stronie www.radiodimasz.pl. Ponieważ utrzymujemy się z dobrowolnych wpłat i darowizn, będziemy wdzięczni za każdą kwotę. Nawet najmniejsza wpłata wiele dla nas znaczy, bo dzięki temu rozwijamy się dla Was, naszych najlepszych słuchaczy. A teraz zaczynamy!

Dzień urodzin to taki dzień, w którym jest szczególne miejsce na refleksję. Zdajemy sobie sprawę, że oto kolejny rok naszego życia pozostał za nami, niczym skiba żyznej gleby odłożona pługiem przez oracza. Coś się zakończyło, coś się rozpoczyna, ale to wszystko stanowi nieustannie trwający ciąg. Mamy jakieś spostrzeżenia, wyciągamy wnioski na przyszłość, z czegoś rezygnujemy, a coś postanawiamy. Ile już za nami, to wiemy. Ile przed nami, jest dla nas tajemnicą. Przyszłość w dużej mierze bazuje na tym, co nas dotychczas ukonstytuowało. Pojawiają się retrospekcje i próby podsumowania tego, co stało się naszym udziałem. 24 maj 2023 rok to dzień 29 urodzin Dimasza. Z tej okazji na jego kanale YouTube pojawił się nowy utwór. Wszyscy oczekiwaliśmy z zainteresowaniem na obiecaną nowość. Rozbrzmiały pierwsze dźwięki i zobaczyliśmy pierwszy obraz. Dimasz jako dziecko, potem nastolatek, konkursy muzyczne, pierwsze występy, potem zwycięstwa, program I'm Singer, spotkania ze znanymi osobistościami, odbieranie nagród i gratulacji, własne koncerty i spotkania z fanami na lotniskach. Dźwięki utworu zabrały nas w nostalgiczną podróż i uruchomiły pokłady sentymentu. Na początku trochę z zaskoczeniem fani przyjęli ten urodzinowy prezent. Chyba nie wszyscy byliśmy gotowi na taką retrospekcję. Pojawiły się głosy, że wygląda to tak, jakby Dimasz z nami się żegnał, jakby to, co chciało nam przekazać, pojawiło się nieco za wcześnie. Ale przecież ufamy naszemu artyście. I to, co nas początkowo zaskoczyło, później utwierdziło w przekonaniu, że Dimasz chciał się z nami podzielić swoimi spostrzeżeniami i przemyśleniami. Bardzo dojrzałymi przemyśleniami. I podążyliśmy za tym, aby dać naszemu idolowi nasze zrozumienie i wsparcie. Tę piosenkę Dimasz zadedykował wszystkim swoim fanom z wdzięczności za całą miłość, zaangażowanie i dobroć, które otrzymał. Jest to jego własna kompozycja z aranżacją Jedilżana Gabybasowa i masteringiem Jerlana Bekczurina. Teledysk został nakręcony w gatunku mode video, czyli w wersji nostalgicznej i sentymentalnej. O Omir Dimasz mówi tak. To utwór, którego melodia i słowa po raz pierwszy wyłoniły się z mojego wewnętrznego świata. Kawałek muzyki z okazji moich urodzin. Dedykuję go wszystkim moim słuchaczom, którzy zachęcali mnie do stawienia czoła zarówno wściekłym falom, jak i szalejącej burzy. Ta praca dotyczy mojego życia. Posłuchajmy więc.

W utworze Omir Dimash ukazał głębokie aspekty ludzkiej egzystencji. Tekst ukazuje różnorodność doświadczeń, emocji i tajemnic, które towarzyszą nam w życiu. W pierwszych wersach Dimash opisuje życie jako następstwo dni. To prosta, ale głęboka prawda. Nasze życie składa się z upływających kolejno chwil, dni, tygodni i lat. To ciągła podróż, w której doświadczamy zarówno radości, jak i smutku. Wspomina też o iluzji, którą życie pozostawia. Czasami widzimy tylko powierzchnię, a nie zawsze rozumiemy pełny obraz. Jednak życie uczy nas, czym jest miłość i jak kochać. To proces, który pozostawia ślady w naszej duszy. W treści utworu pojawia się też pytanie: dlaczego czasami życie pozostawia w nas pustkę? Wielu z nas zadaje sobie je w trudnych chwilach. Ile zagadek kryje się w tym ziemskim bycie? To pytanie o sens istnienia, o nasze miejsce w tym wielkim planie. W refrenie artysta wyraża wdzięczność za życie. To ważne, docenianie każdego dnia, nawet jeśli jest trudny. Przeznaczenie nie powinno nas doprowadzać do łez, ale motywować do działania. Gołąb szczęścia, wznoszący się ku górze, to symbol, obraz nadziei. Czy ma stałe miejsce? To pytanie o naszą wiarę w lepsze jutro. W końcowej części utworu Dimash mówi o tym, co łączy przyjaciół i co ich dzieli. To refleksja na temat relacji międzyludzkich. Życie to wytwór, a my sami kształtujemy jego bieg. Omir to piękny utwór, który pobudza do myślenia. To przypomnienie, aby doceniać każdy dzień i szukać sensu w naszej egzystencji. Ponad pół roku po premierze, 11 lutego 2024 roku, na kanale YouTube pojawiła się wersja nagrana w studio na żywo. Dimashowi towarzyszył młodszy brat Abil Mansur, który wzbogacił aranżację akompaniamentem gitary. I tego właśnie wykonania teraz posłuchamy.

Utwór Omir został przez Dimasza wykonany jak dotąd tylko dwukrotnie. Obydwa wykonania zostały tutaj przedstawione. Jak prawie każdy utwór, tak i ten doczekał się coverów. Nie ma ich jednak zbyt wiele. Może to ze względu na specyfikę utworu, bardzo osobistą i emocjonalną. A może zamysł ten dojrzewa jeszcze w sercach wielu potencjalnych wykonawców. Utwór na pewno inspiruje. Na YouTube możemy znaleźć fanowski teledysk, bardzo wyjątkowy, bo prezentujący artystyczne zdolności Dears. Posłuchajmy opisu, jaki został zamieszczony na tym kanale o nazwie Art Love Dimash. Ten artystyczny teledysk jest uhonorowaniem pięknej kompozycji Dimasha, a także jego własnej poezji. Niesamowita ilość 104 rysunków i 10 animacji w bogatej różnorodności stylów ilustruje słowa, które sprawiają, że myślimy o życiu. Nostalgiczne momenty utworu sprawiają, że zastanawiamy się, co robimy z własnym życiem. Co to znaczy żyć, naprawdę żyć? Czy nauczyliśmy się dziś czegoś nowego? Czy zadaliśmy nowe pytania, które mogą doprowadzić nas do nowych odkryć? Czy pracowaliśmy nad sobą? Albo po prostu, czy sprawiliśmy, że ktoś się dziś uśmiechnął? Filmy Art Love Dimash są kompozycją ludzkiej sztuki, tradycyjnych i cyfrowych rysunków i animacji, edytowaną cyfrowo. Zachęcam do obejrzenia w wolnej chwili tego jakże innego, zachwycającego w swej artystycznej formie teledysku. Za chwilę usłyszymy wykonanie Omir w języku hiszpańskim, znalezione na kanale Nestora Di Meia. O samym autorze niewiele informacji udało mi się znaleźć. Utwór zamieszczony bardzo niedawno nie nazbierał jeszcze jakiejś wyjątkowej ilości wyświetleń. Subskrypcji ma nieco ponad 2000. Można by przypuszczać, że to nowy Dir, ale Omir to jedyny utwór Dimasha na tym kanale. Mimo braku punktu zaczepienia, postanowiłam jednak zaprezentować to wykonanie, ponieważ przebija z niego jakaś wyjątkowa emocjonalność. Język hiszpański oddaje niezwykłą miękkość brzmienia i przekazu, gdy jest mowa o vida, czyli życiu. Wykonawca śpiewa bardzo delikatnie, do własnego akompaniamentu na klawiszach i gitarze. Posłuchajmy.

trzeba przyznać, że piękne jest to, że Dimash tak mocno inspiruje swoich słuchaczy. Chyba wszyscy zasłuchaliśmy się w to wykonanie. Kolejną okazję do usłyszenia tego utworu mieli uczestnicy preparty przed koncertem w Stambule. Był to koncert jubileuszowy i odbył się dokładnie w dniu 30. urodzin Dimasha. 24 maja 2024 roku. Zgromadzonym uczestnikom spotkania został wyświetlony teledysk utworu Omir. Media społecznościowe obiegło wówczas krótkie wideo, na którym mama Dimasha, Sweta, ociera ukradkiem łzy. Bardzo dobrze rozumiemy, jakie emocje musiały pojawiać się wtedy w jej sercu. Powoli zbliżamy się do końca audycji. Jako ostatnie w dniu dzisiejszym pojawi się wykonanie instrumentalne. To Omir w aranżacji i wykonaniu Olgi Popowej. To rosyjska pianistka, która gra covery, tworzy tutoriale i wersje karaoke piosenek. I jak sama mówi, teraz są to tylko utwory Dimasha, ale w przyszłości planuje covery wielu piosenek, także innych wokalistów. Planuje też zamieszczać na swoich kanałach lekcje gry na pianinie dla początkujących, ponieważ jest nauczycielem fortepianu. Na jej kanale możemy znaleźć wiele piano coverów i tutoriali do wielu utworów Dimasha. Olga Popowa stworzyła teledysk The Story of My Life, zainspirowana omawianym dziś Omir. Został przedstawiony dokładnie w takim samym charakterze. Najpierw wczesne lata dziecięce, zabawy z rodzicami, potem dorastanie, nauka gry na fortepianie. Aż do obecnych chwil, kiedy w jakimś sensie dokonuje retrospekcji i podsumowania tego, co dotąd w życiu się wydarzyło. Posłuchajmy wersji instrumentalnej.

0: Kończąc dzisiejszą audycję, pozostawię Was, drodzy słuchacze, z pewną refleksją. Niech to będą słowa Alberta Einsteina, który powiedział: są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem. Druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko. Dziękuję serdecznie za Waszą obecność. To już wszystko na dziś. Powtórek dzisiejszej audycji Historia jednej piosenki możecie posłuchać już za parę godzin. Dzisiaj o północy i jeszcze raz w piątek o 22, w niedzielę o 21, w poniedziałek o 4 rano i we wtorek o godzinie 10. Potem od kolejnego czwartku o 21 zaczyna się ponownie cykl tych powtórek. Za dwa tygodnie w czwartek o 21 zapraszamy na prezentację nowej piosenki w serii audycji Historia jednej piosenki. Piszcie do nas i komentujcie na stronie radia oraz obserwujcie nasze konta na fanklubowym Facebooku, Instagramie oraz TikToku. Materiały do dzisiejszej audycji dostarczyły Alicja Szczygieł, Iwona Kulczycka, Katarzyna Struczewska i Barbara Kendys. Audycję przygotowała i prowadziła Wiola Kamińska. Wydała Barbara Kendys, a zrealizował Zbigniew Kurzyński. Bądźcie z nami. Do usłyszenia.
1: Historia jednej piosenki w Radio Dimash.
2: One Song Story. Historia jednej piosenki.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Kerime, tağı da, tağı da, tağı da.